Mo ano keka atrosem. Mo tekyere maworo nkontompo. Obi ansaman asentrene so. Na obi ansaman wo nokre asem ho. Wode won ho to nsemhunu so. Na wo kan senhuhuo. Wonyinsan bone na wo wu musuo. Wohwane okyerebene nkosua. Na wonwono anansententan. Dia odi won kosua wu. Na wotia bi so a epai ahurutia. Won tintan no nye ataadeɛ. Na nipa mfa deɛ wɔyɛ no nkata wɔn ho. Wɔn nnwuma yɛ abusudwuma, na kakabensɛm wɔ wɔn nsam. Wɔn nan tutu mmirika kɔyɛ bɔne, na wɔyɛ ntɛm kɔhwie mogya a ɛdi bim gu. Wɔn adwene yɛ abusudwene, ɔsɛeɛ ne obubuo wɔ wɔn atempɔn ho. Asomdwoeɛ kwan deɛ wɔnnim, na tɛntenenee nni wɔn akwan mu. Wɔayɛ wɔn akwan nkontonkyi. Obi a ɔfa soɔ nnim asomdwoeɛ. Enti na atemmuo ne yɛ ntɛm awareɛ. Na tenenee nso nto yɛn no. Yɛtwɛn hann na hwɛ esum nie. Ne ɔhyerɛn nso ne sum